Awutomi ki kombale zwa ku bolelege zwinene hisati nuna zwila ku vezwini uhlengele kutani ku loko nuna bula khwatsi kunene zwinene hisati sati na yena wa bula zwinene hi nuna loko ka vona vambirhi kwini laha ku kumeka ku hlengetelele handle swa tshika swi nga fambi tindlela letinene kambe a va hlengeti lava hi vona swikhati swinyingi loko khondza xikhati ukatileke kutani ngangu lowu hohlo oka vanyama helekolo vakho wala ku zwona seke a munhu nga mutivi leswi a swi lavaka u fanele ku va u tionela u cuka laha u cukile kona u cuka mahlweni u londzola leswi ni ngungula ku nyikile a vanhu va mahazontle xipoxi vanyama helekolo va hleka kula Thomas Chauke.